vas a hacer un aplauso a Nick, por Dios. Ok, se ha hecho un pro de este truco. This is a man, ya son sate. Tako ćemo, ok, ova strana ti si za mene, ova druga strana ja sam za tebe. Mislim, to je ono trash 90, moramo se malo zbrojiti. Okej! Okay.